nim sɛ baabi a wote ne hɔ nye dabi yɛ nso ne kyerɛ saa na ɛyɛ ane so still wɔ hɔ ɛ sɛ nadmɔpo na mcs no monyɛ mɔ adwuma ɛne mo engineers ne a mokeka ho nyinaa obia nyɛ no adwuma